0: when I spent the summer on you.
1: Ajto bichu lit ne rytmy, wo tudniko wokowa sema felta, a tuci serbs interpreča nas wočakuja dżosemi. Mieto Teres Lindnerec, Swobodna. Je przyzamnie so Bożena Berszec, Sejdżu zasa tam titulika. A na motorskim Sejdżu podamy so z Michałom Cyżom von Nadrohu. Nadrohu i Zodzienca też poladamy potom po powieściach, szo swobodny dotal, czasach mięczną po 6.

Heißt na nas, dass der niemske ich Poesschach, Jijos, Wischeli, Prinja Pofinale Svetuch, Mistrovstvo Kopajnce Muži, je jasne, a wonne Rika, Franzoska, Pšečivo, Španijski. Do klinči, deri aber, štusa tež, Jijo, Jensa na to veseli, janako už depat. Španičenio přesadžiču so čera večer, Pšečivo, Belgijski, z 2-1, ja dobu rec o sumstem ličiu, so so oni přesadža, ale Belgičenio to nesu hubene činili. Šako su oni tež či prini byli, kýž zamožachu z cova Rota przeciwo Spaniczanom docpić. A dalszy fakt je komentator czera wieczor menował, kisz je zajmowy, to bych ju prynie rota, kisz bych ju wurate, po takim nic przez jednatku albo standard docpite, kisz Spaniczenio jednej kaorie swytłuch mistrzostwu kasirowachu wot WM 2006. Abo hinak formulowane w takiej kaorie swytłuch mistrzostwu se Spaniczenio hizo wot WM 2006 żane rota wiatze nudz do Stalinesu. Poselni cilc takich rotorykasze sinne den sie dann, z Franzuski. A nitko, Charles de Ketela, kis je čerak jeden vurunau, potem sobie Fabian Ruiz na vedovanie docpio. A potom, kajš ižo prečivo portugalski, byto Mikel Merino, kis krutko do kuncary na 2-1 za Španičanu povyši. No a aj dženca večer jednačich džedale, Harry Kane prečivo Erlinge Haalande, abo hinak Jenžiska prečivo Norvegske, a potom ráno v Ciochišče, Argentinska prečivo Švýcarske, juce ráno po takým tež druhý pofinálny duel znajeme.

0: wotkiju, kak dżedżenca w Sewernej Americe dale przy Światowych Mistrzostwach Kopańce runie za was mejach. Nietko ma Jan Reher za nas sportowe pokiwy z naszej kończyny.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Okresny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niżej rajacy cył krajno zjednoczenstwa was były kumc. Przewidzie tej na okresnej runinie w terytoriu zapadu łużyskiego kopanskiego zjazka niedzielu prynił przy otomansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wybiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostw DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewiedzie so dalsze wyrysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Szurik z Adelsdorfa a Rożinczan Filip Kral klasmong ze samsny liczbu dybko naweduje taj. Wybiedzowanie w Horkarsty w wybiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wielkie finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce za tydzień, potekim 19. julia, przewiedzie sobie Nebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawom stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lica pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radło a sportowej jednotki Nebelčice. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mez treningowym zazbiom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Nebelčicach je do stacji w Otrowie. W Otrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po seria letušie zatkula bičtury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu za tydzień raje się potom Radworju.

Anna Maria Brečnadere je nam přeradžiła, što ona chce i ja chcę na każdy pad jeszcze więcej serbskiej hudźby. A tu nie nam, nie odrecze, nie tylko są opak. Tobie opaczny knefel, nie tylko ladamy na aktualną hodzinę. Aj, nie tylko sme prawe. Do zaulce minuty słyszymy, aj, aj, to są nie tam za tu nieszto nie trzyci. Dokal dzieje się jaka dalszy tytuł drugiej hodziny. A też Mareka Rielku słyszymy mi blady smążysu. Najpierw pak przełza George Ezra, bo są posedmich.

lube proznitske dzieci dobre ranje. Što je najhorše na dolu? Prawie. Wieczne jizby z autom. Co by so jizba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, čahu abo lietadle zabierać. Po takim na żadun pad skomdzić, gdyż rzeka dżęca rano na podziwieczych wiezo tyś prózninach.

0: A nie tylko makasz prajne Blanka Funce na krótko po jeszcze.
1: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plany inicjatywnej skupiny, która chce w Nybylčicach założyć swobodną szulu. Przedsedka Katarina Jokova nie ma tole za dyskusję, kiedy miała so tu chwilę wieść. Nimo toho ona dalej rekne, są so też spichowanske a finansjelne możliwości za swobodne szule Sakski pohubenšili. Po šitku novužitna tošnost Srpska svobodna šula bi tut untiđen vozivila so je netko do vikovanskog registra zapisana. S tem je nošanstvo možnije svobodne šule pravnistce zaručene. Za kletošu prinju putnisku jezbu k Čižerju do Roma moža so zajimce hač do konc augusta přizevič, kaž pisa katolski posu aktualnim vodaču, može so maksimálne 120 k Čižerju, koci sú ešte aktívni v občilič. Praniborské sú juristické rozestajenia v občiozače dalších sú do Srbsko-Sydlenského Roma daloké míry zakončené. Kažvyše zaradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vo nejenoj špáče s Jabvojn Gablenc dôlivo, zo môžete so kultúrne a ministerstvo a Srbská ráda na vyššiu instancu vobročiť. We Wochorzanskim Parku Budzenko maja wot tutoho tydzina tak menowany nuznik za šech. Wotowanie je z lyftom za jedną osobu, a wiele miestnom so muli ludzio w jezdnym stole, co dere pohybować. Nuznik za šech je spechowanske towarstwo Parka Budzenko z pomocą PNS EU zapwaczyło. Prinekoporske mustwo Soku Aralbice Hurki raje w prinnim wonym pokalnym kole Noe rajneje doby v Arnstorfe. Prinekoporske mustvo športuje jednotky Kruščice, Dobi do Vjazojnce a okresna ligist športového towarstva Marina Vjezda nastupi v Zimicach Tumicach, Rysu z počatk septembra. Serbski rozvoz.

0: Wow, to by zawiesce wielkie dożywienie. A przychodne dodom, gdzie jeżo czeka, szako dże boze do dola.
1: Hej, jedziemy do Rakuskie. A gdzie by jeszcze swój kufor pakować?
2: Ale nie możu się rozsudzić. Kotre ry z tobą wozmu?
3: A co was to nie doma?
4: Mimo to, co moja sotra,
5: w oczy przed tej naszą hudźbą słuchać hać ja.
6: Puu, gdyż tu ta dwa jezba nie by była.
0: Tuż to z was, was tu du oczy znaja. To je po tak zlie, dokąd wam dżęca przeradzi moj, što możecie przeciwo nie czynić. Jako prynie pak woblada moj si, če odla je doha kwila poprawom kytro ważna.
7: Może zaświeca swoją supermoc.
0: Gdyż je ci zasoraz tak prawe wostudło, a nie wiesz, što z budnością započeć, potom so twojej wowie woprawdzi ta supermoc zaswieci. Bez telewizora, szmuratka a ku maja twoje mozy naraz przestałku, a może so na nowe wiece koncentrować. Doryka, kreativita je praszana, a nastanu cyle nowe idee za ry, zabiery albo paslenki. Najrzęcze wiece nastanu po takim potom, gdyż byci do toho najbolde wostudło.
8: Dziwy w lesu.
0: Wiedomostnicy są wusledzili, zostanie się so w osobite, gdyż z dziećmi do lesa dziś. Najprzedy są so horsza, jak wostudło je, a za nima ja tam niczo zadziło. Wszako nie tam wielan, a też żadne rajki. To lejże po niektórych mięczinach zapocznu kije zbierać, se skóry twarić, a poliuku z buta a trawy warić. Doła kwila wubudzi po takim fantaziju.
9: Začuča trenovač kajš myški.
0: Drude so tak vostudžiš, zo se prave rozorenu a so zvobiš. Jeli so či potom poradži trochu očaknuč a tute špatne začuča kontrolovač, je to dobry trening za tvoje začuča a nuckonje se silniši. Naukneš potekim, zo so špatne začuča kajš zvoby tiž za so zubja.
10: Ok, tak daleko. To však celé dere klinči.
11: Ale když dobiu hodinu do v nekajkým auče vutrač, daleko a široko žaden les, abo hevak nešto zajímalo, potom to tvoje nie viace rejne.
0: A dla toho mamo za vás po prinim spiewie vizo celé praktické pokyvy přečivo vostudže.

0: Jaki sobie jedu?
1: Tam je może pół czoka, hej. A tam te wiele jeszcze dało.
2: Dzisiaj chcemy mieć cukru, szafem, żeby je 2 godziny wyżyć.
3: Italska, Aida, Ako. Wow, to klinci wulkotnie. Pretacz tam z szereka doło auczy siedzieć. Co nie by potem już po pół godziny rykało, jak doło da się traje, macie kietro cool idee, co zabierać.
4: To ja z moim bratrom auta podam, also czerwone, do mudre, do żółte, do zylne. Außer Tonne haben wir doch gestellt, die Wüste da wäre.
5: Ja, sie müssen Nadauke zusammen. Mein Knie hat rudete Tablet.
6: Muss auch Knie suchen.
7: Also muss Rührreihe, muss Gottes, muss ich sagen, Sami muss Muslim und Schule ziehen immer Tag. Geil, da schnick, schnack, schnuck. Aber man ist das Buch am Tag. Aber Mama hat gute mal Surat kasse Schule so wo.
8: Also ja, Husto Swimba Auto, du gehst ja Husto Mutschna. Hallo Husto ja einfach die Bonla dann.
9: Wie so Prozias hat sich Stasi? So am Dzieca, da kriene gleich Możoszczynia. Abo lubi Stasi?
10: Jeszcze picie, że to cele ważne, gdyż ty nie masz niczo kiedy, niczo piczu, bo ma te najwyższe, że zahubę na naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to masz jeszcze nabite bądź. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrę już on rady rajkać, a przestałka jest ważna, że się ma niczo popuczu hibać, a pon niekakie słuchory, nie raczej pon niekakie serbskie, od Filomelus, a ponad cele Wusste Pubeja, ha, wollen wir uns mal gucken. Du musst jetzt das hier putzen mit Schare, das ist mein Netzrab, wenn man da gleich geht. Jetzt aber machen wir hier noch Schwester, und messen, das ist ein Stand, muss ich in Hule ziehen. So hat das da keine Panne, so hat das nicht jener ist da jetzt bei.
11: Na kurze Bad machen wir jetzt hier noch Wulgu, Kies zu Knie, und wir auch schon so, wo Jara Boblo, wo eine Sute, Buki Knie. Dann machen wir das noch schon Toni Box so, wo respektive eine Suchere, Drude ja das kurz beschädigt haben, und das Jara gerade Boblo schon spielen. Heute hört er das durch nach Sabira, aber muss er doch beruhigt, steht er kurze 2 Stunden für seine Beschädigung. Woran eine Sonne ist, nicht der Pitsch, ab und schon alle. Bonnie, wann hast du den Trick? Meistens schätze, dass er mal kurz zuschlägt, nicht der Mauke Dobre. Bot Russgeld so, boah, ja, Butschko, kurz Schokolade. Und schaust, wo es krutschig du und schackern, ja.
3: Botek im Scheruni hieß ja durch die dobroch Idee aus Wischeli. Knie, Toniboxu, Buki-Pisak, a Suchatka na przykład. Suchatka możecie przy podla prajene też super za to wużyć, gdyż się w obsahi z naszej app MDR Serbia na poskacze. Tam, albo też audiotece ARD Sounds, namakacze nasze poskitki za dzieci. A możecie si Filomelosa, Lexia, a samo najnowsze słuchory też deleszanecz, a sobów do dola zacz. Wostaniemy nudom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nowu knihu za buki wudało, dożywie przyrodu wonaryka. A lektorka Janina Mikłoszku a przeradzi, że tam cyle nowe wiece zonicze.
12: Hej, te cyle druje słowo, cyle zajmowe, te ome, te oso we mni zaszczepiło, ta przekcie tam ludź tak prajene ryka pampeliszka, to ja tak szikwane, tak niekane, że sobie to we mni hej zaszczepiło, że chcemy je dalej we swoim słowo składzie wużywać, ale te knize są tej szelake druje riane zaprzyjecza, a za odkryjcie si cyle jedno re stronu po stronę te serbskie słowa, te so dobia zase mina bole wożywić, a te zase wużywać, to bude najreńcze było.
9: A Janina Mikwaszkoła, chce też jeszcze na dalsze noski pokazać.
12: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Albo si pon tak prajene dyszu dolu niekajko przeczyla na inże, czy niemskoryczne, tu tam może czuł pon tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo si mesobu przeczytać, tu nie ensałbce, tu tam o niemsce, ulgotna, umena.
3: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekakim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową płomio edycję wokoło zelu.
11: Ja jestem tak rzec, że znosiła rzec wszelakie informacje. Tak rzec tu pokać, tu napolać, gdy ta roślina kczyje, gdy są ona roma, gdzie je nią namaka, jak są ona wużywa, a kotra hojenskie kajkoszcze ma. A tu drugi dzień opom przedstą tak rzec jen recept, co może jen tak rzec hotowić z tego zela, z tej rośliny.
9: Niedka pak roczo kytemie, wostu da auczy. Jeli rady w obrazki lajecie, rymujecie, a potem jeszcze małe masaże lubujecie,

Wielkie praszenie. To jest to serbskie hudźby, z mydżęca i że słyszeli to lasz, to zwostanie jeszcze za poslednu hodzinu wyższe. Na przykład Dennis Wenzel. Ja jeszcze nie jsme słyszeli, to są zmieni. Mimo to zaspiewa nam Weronika Smolic. A skupina Trojozynk nam też jeszcze zaspiewa Majorka Bucz Witana. Sano tu, albo tam z was, co tam woda, albo tam je iżo pobył, nitko pak do Ameryki z Brianom Adamsom, sydom podziewieczych.

Pritu na już nowszy moja, holcu tam bikiniu. Jędzie se ju na ryczu snacz, ju przereczu, pojrejo, a co hubkołacz, a Kuba Libre wódco macz.